0: lava kunonifa mafungo uri hai rine rido kunonithusa rine rido kunonitsireredza auna anadoni fara ini na bindu la ndo tsireredze fedzi ini ndoto bvisa vugaiga inga ngwedzi
1: ya ndori zvita inga ndela dzo yango pambana ine tanga koyamba indiyone chimwe chipinga hi wa vana maitele hala anene awana uchitojiwa kamusi murado wa muta wanu zvichikoitwa kufini bvise masheleni nazvo nezvivela kha dzichutshedzo dzinoni yawana dzikoitwa vora mabindu vo yango pambana
0: rono zvivona hunji nazvino nanepa venda rano dzivona uchipfi hai una mumwe ramabindu ane kamusi ene mune chimwe chipinga va jene mune afi va muta kha vavona uri vaitise hani
1: eish mafungwa se yavuti
0: nazvino
1: nani kota chelesa mulaedza big dude ya zvithu zvine zvi adjiwa mishumoni
2: ei
1: ya nechi pfana ndo kuti ndo zvipfa vore zvithu zvikoitei
2: ei
0: na zvinji zvino kutwa zvina rezvidivi
1: gamanda
2: nani kopa zvino kwambiwa
1: ya
2: odziko buya uri
1: hei ngamanda
0: ai kariyo pfa vona zvinji
1: richivuya
2: ndaya ndona alongo chala ndi vachereri yavuti rina nemisi yote
3: CRT kha vandirani.

0: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikelelee. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiloyo a bvaho clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa, zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela ramilayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Generali Club ya dzimbuyelo ya Haboxer ni ḓifhelelwe nga dzimbuyelo na zwiṅwe zwinzhi. Wanani zwiṋetshedzo zwo khetheaho zwa mahala, airtime na zwiṅwe zwinzhi. Kuvhanganyani dzi B-rewards, B-reward nthihi i lingana na rannda. Ḓiṅwaliseni ṋamusi Haboxer ni wane khadi ya dzimbuyelo yone fhedzi ine na i ṱhoga.
2: Ha RFA ro ḓi imisela u ṱuwisa kuhumbulele kwa uri phoḽisi dzi a ḓura. Vho vha vho no ḓiṅwalisa u vha muraḓo wa RFA Funeral Cover. Arali vha sathu, a vhathu lenga. 60 randa fhedzi i kha ḓiṅwalisa vhone, mufarisi wavho na vhana vharathi. Vha nga khavara na vhaṅwe miraḓo ya muṱa u bva kha 35 randa fhedzi. Yo vha khavara nga 10,000 randa. Ri wanala Ilim, Malamulele, Ṱhohoyandou, Giyani, Tshitandani tsini na Game na Johannesburg Sandton kha Fragment Towers. WhatsApp ndi 061 514 8872. RFA yo ṅwaliswa lwa mulayo.
3: Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe, ri nanwi misi yoṱhe ndi vhanekedza luimbo kholu nga Efraim Gala Masini, vha ri thase.

0: chimwe chipinga vasokoto fongare vana matada manje ngamanda zvicho zvavo zviko chimbira hey hukoitia mini zvaitsani zvaitsani hatina hai hey chende yasava une chimwe chipinga DJ Shini yasokopfongare ndizvana zviko chimbira hukoitia mini vatikati chaende rana na taidzo na niti
1: ndiri chimwe chipinga namuviri uchiko vavai kana toiko remai ndiri masapfesesa uri kamuviri wavo kuitia mini ndavekusko ndiri ndaveko vava ningo ikusko bva ndiri kha vadhevezo ri chimwe chitwi huva uchelede mara chimwe chipinga nayo chedhara ya dhalesai ya rwadza
0: nayokaremengeneine ingava itira zvine vone
1: vatyotochira
0: samuharisomamba enjinji njinji ngava na mapfungwa manje
1: ngaaeneine
0: vava kutototochira fedzi yasava hone apa mapfungwa marwani ngamanda vapfungari hazva zviko vaizva kuchimbirira naruti zvezve DJ Shihambura havasokopfa ndevechita vapfungari hai zvi zvanga zvochimbirira tino hai ndichaende aiyo 20 minutes after 3 mbekata muchimwe yadzero pano kaparapara FM ndieni yota kuchaedza kola Godfrey Mavasa ferenepa rikodiwa ngamanda LGTO ferenepa rinarojena zvino nayo mvura nawo mucho wapepo pedziya auna nange imwindira ritobatudedza kende mbekata muchimwe yadzero
1: ona na zvimwe ritobatudedza usvika nefananga wara ya votanu pedzi ichikota kuchaedza ngene ndira ritobana fungo lasho ichitoita kotara obva nefana kha wara ya vona zvoneso kha valindele vapfuri fungo lashu ritari kuamba ngamini namusi pedzi zvitonga zvashu zvine